0: handelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: SK2. Stawa wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

0: Na ulicach Stalowej Woli ruch przebiega bez większych problemów. Kierowcy mogą cieszyć się płynną jazdą, co na pewno umili poranek. Teraz o pogodzie. Wkrótce temperatura wzrośnie do przyjemnych 21 kresek, choć niebo zdominują ciemne chmury. Po południu słońce wyjrzy zza nich, a termometry pokażą aż 32 stopnie. Jutro czeka nas prawie bezchmurne niebo i temperatura do 38 stopni. Środa zapowiada się równie słonecznie z maksymalnie 40 stopniami.
1: Jest szósta, Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Grgbić mówił po spotkaniu.
2: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
1: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Groźny wypadek w Jeleniej Górze. Samochód wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. 55-latka oraz 57-latek w ciężkim stanie trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, relacjonuje Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji.
3: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu. W niego wjechała 31-letnia kobieta. Uderzyła w niego i w wyniku czego wjechał na pobocze.
1: Kierujący byli trzeźwi i sprawę badają służby. Upały nie odpuszczą również w górach. Ten tydzień ponownie może przynieść wysokie temperatury, szczególnie w południowej Polsce. Wybierając się w góry, zadbajmy o odpowiednie przygotowania, apeluje TOPR.
4: Zalecamy, żeby wychodzić wcześniej rano, kiedy ta temperatura jeszcze nie jest tak wysoka. Nawadniać się, cały czas się nawadniać, robić przerwy, unikać takiej ekspozycji na słońce.
1: Radzi Rafał Mikler, ratownik TOPR i jak dodaje, w górach w pogodne dni panuje bardzo duży ruch turystyczny, na trudnych odcinkach często tworzą się korki.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.

0: zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: SK2 Sport.
2: A w sporcie ponownie Liga Narodów i fantastyczne zwycięstwo polskich siatkarzy. Przypomnę, w finale wygrali z Amerykanami 3-2. W tiebreaku biało-czerwoni od stanu 8-7 zdobyli 6 punktów z rzędu.
3: No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa.
2: Mówił po finale libero Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni mają już w sumie 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale Ligi Narodów. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji polskich siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy. Rozpoczną się 9 września.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Po takich newsach pięknie zaczyna się tydzień. Poniedziałek 3 sierpnia, dzisiaj w kalendarzu 3 minuty po 6 wstajemy, budzimy się, na złoto się budzimy. Złoci w Lidze Narodów, jakby tak samo mogło być w piłce nożnej we wrześniu.
1: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
4: Ale nie we wszystkim da się być najlepszym, prawda? Od podstawówki mi to powtarzano. Trzeba się skupić na jednej rzeczy i wtedy jest wszystko w porządku. To na razie skupiamy się, żeby otworzyć oczy. Dzień dobry.

Ale to trzeba być jakimś rekinem, albo kimś takim, co nie musi oddychać. Ale można dobrze Sanach śpiewa. 10 po 6. Trzeba być rekinem Ligi Narodów, żeby ją wygrać drugi raz z rzędu i obronić tytuł mistrza Ligi Narodów. To my, Polacy. I dzięki temu jesteśmy dalej liderami światowego rankingu siatkarskiego. Ależ to był bój 5-setowy. Pokazaliśmy Stanom Zjednoczonym, gdzie ich miejsce w siatkówce. Drugie miejsce, nie pierwsze. Pierwsze dla Polaków. 3-2. Przypominam, wczoraj siatkarze wygrali finał Ligi Narodów. Jakby pięknie to wyglądało, jeszcze raz powtórzę, jakby tak samo mogło być w piłce nożnej. We wrześniu startuje z kolei piłkarska Liga Narodów, no ale tam, jak już powiedziałem, nie we wszystkim Polacy muszą być najlepsi. Dobrze, że chociaż siatkówkę mamy dobrą. Nie wiem, czy na tym się zatrzymajmy właśnie. No, może poszukajmy innych sukcesów. W czym my, Polacy, jesteśmy jeszcze najlepsi? To zawsze pytanie jakieś z rana musi być dzisiaj takie. Usiądź, Polaku, na brzegu łóżka i tak się zastanów, w czym ja, Polak, jestem najlepszy? W czym ja, Polak, jestem najlepszy? Na pewno się da coś jeszcze znaleźć. Czekam na wasze głosy. 726-826-826 lub wysyłajcie głosówki na Messengerze. Chciałbym dzisiaj komuś, kto pierwszy pojawi się na antenie, rozdać czerwony kubek z logiem Radia SK2.

0: sumie to zacząłem się zastanawiać, czy starczy palców jednej ręki, czy może potrzebne są dwie ręce, żeby wyliczyć, w czym my Polacy jesteśmy najlepsi. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy pod koniec tego programu, to okaże się za chwil parę tak naprawdę. 19 minut po 6. Na razie wiemy, że jesteśmy najlepsi w siatkówkę. Wczoraj dokonali tego Polacy, złoty medal Ligi Narodów. W czym jeszcze jesteśmy najlepsi? Marcin nagrał głosówkę. Śmigaj, Marcinku.
1: Dzień dobry. Polacy są najlepsi w siatkówkę oraz w narzekaniu. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Szkoda, że nie ma takich zawodów. Zawodów Liga Narodów Narzekań, czy coś w tym stylu. No pewnie złoto też by było. Dobra, tu mamy dwie, czyli jeszcze jedna ręka wystarcza, żeby odhaczać to, w czym jesteśmy najlepsi. Jeśli jeszcze macie jakieś propozycje, dajcie znać 726 826 826 lub Messenger.

trzeba dać. Prawda, sama prawda w tej piosence. Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2, 26 minut po szóstej. No, siebie samego dali sobie. Rafał Brzozowski, piękna Helena. Media społecznościowe i teraz prasa opisują to piękne wydarzenie, jakim był ich ślub i później wesele na 400 osób. Jest napisane: Rafał Brzozowski ukrywał miłość przed światem. Ożenił się i wyprawił wesele na 400 osób. Rafał Brzozowski ma 45 lat i teraz stanął na ślubnym kobiercu. To jest przykład od

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2, 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
8: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawie

Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać, prawda?

0: Kaufland. I po reklamie.
1: Na drogach Stalowej Woli jest dość tłoczno, zwłaszcza w centrum i na trasach wylotowych, więc warto zachować ostrożność. Teraz przechodzimy do pogody. Poranek przyniesie ciemne chmury, a temperatura osiągnie 22 stopnie. Po południu słońce przejmie stery i termometry pokażą aż 32 stopnie. Wieczorem nadal będzie słonecznie z temperaturą około 31 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
2: Minęła 6.30, pora na skrót wiadomości w ST2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w środkowych Włoszech. 6 osób zginęło, 27 zostało rannych. Zderzyły się tam autobus, 3 samochody osobowe i kamper. Według ustaleń policji do wypadku doszło, gdy kamper zjechał na przeciwległy pas, którym nadjeżdżał autobus. W wyniku czołowego zderzenia kamper został całkowicie zniszczony. Kolejne upały już dziś, ostrzegają synoptycy IMGW. Alerty drugiego i trzeciego stopnia objęły południową część kraju. Najcieplej, bo do 34 stopni Celsjusza, ma być dziś w południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. 83. edycja Tour de Pologne rusza dziś w Gdyni. Start honorowy odbędzie się o godzinie 10.30 na skwerze Kościuszki. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, a wszyscy wyruszą liczącą 234 km trasą do Koszalina.

0: 21 minut. Zostało nam do 7. Nowsza propozycja od Sarsy na antenie Radia SK2. Dzisiaj odhaczamy, w czym jesteśmy najlepsi. To, że w siatkówkę, to już wiemy. Tutaj padła pierwsza propozycja, że w narzekaniu. To już mamy dwa odhaczone. Czy będzie trzecie? Siatkówka, narzekanie. Co jeszcze? Asia ma propozycję.
1: Cześć. Oprócz narzekania Polacy najlepsi są w eksporcie żywności. Aha. Mamy najlepsze produkty na świecie i najlepsze jedzonko. Pierogi, bigos, gołąbki, ciasta, wszystko, super, hej.
0: Hej, Asiu, powiem ci, że ja na razie tylko wypiłem kawę, więc tak się oblizuję, jak mówisz o tych pięknych wszystkich potrawach i rzeczywiście muszę ci przyznać rację, my Polacy jesteśmy najlepsi w eksporcie tego pysznego jedzonka ze stołu do żołądka.

0: Cześć, tu Oskar Cyms. W tym roku wystąpię dla was na Top of the Top Sopot Festival.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

To jest ważne, żeby się nie poddawać. Wiem, że dopiero poniedziałek, ale razem damy radę z najlepszymi polskimi hitami. 100% takiej muzyki w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 7. W czym my Polacy jesteśmy najlepsi? Ciąg dalszy. Nikt tego jeszcze nie powiedział z tych, którzy się gdzieś zgłaszają tutaj, czy na Messengerze, czy poprzez nasz numer telefonu. Może nie słyszeliście jeszcze o tym. Polak przepłynął Bałtyk w pław. Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek w historii tego świata przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Pokonał 160 km ze Szwecji do polskiego wybrzeża. Oczywiście przy okazji były zbierane pieniążki na dzieciaki z fundacji Cancer Fighters. Uzbierano już ponad 500 000 zł. Proszę bardzo. A Bartek do 5 razy sztuka, można powiedzieć. Próbował.

temu mu się nie udało. I w końcu udało się cały dystans przepłynąć. Ja w internecie widziałem filmik, jak wychodzi z wody, jakie to było zmęczenie. 55 godzin w wodzie. A to były takie restrykcyjne jakieś warunki, że nie mógł się przytrzymywać. Łodzi, która tam asekurowała go. Posiłki też mu podawano na takim specjalnym kiju. I cały czas musiał płynąć przez te 55 godzin, 160 km pław przepłynął cały Bałtyk. No i przy okazji pieniążki w szczytnym celu uzbierał. Czyli, słuchajcie, można nie być influencerem i mieć wpływ na ludzi. Tylko trzeba umieć pływać. SK2

o wielkim wyczynie Polaka, o którym mówiłem przed chwilą także w newsach Radia SK2 o 7, więc nie odchodźcie za daleko. Jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk? Dowiemy się już za chwilę, bądźcie z nami.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Stalowej Woli słońce pojawi się dopiero po południu, a temperatura wzrośnie do 32 kresek. Rano chmury będą dominować, ale nie martwcie się, bo wieczorem niebo się rozjaśni, a termometry pokażą 31 stopni. Na drogach w Stalowej Woli ruch jest intensywny, więc warto zachować ostrożność. Uważajcie na siebie, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Unikajcie gwałtownych manewrów, a podróż będzie przyjemniejsza. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
10: Jest 7, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 18-latek, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, jeszcze dziś ma być przeszkodzony.

0: Wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne spotkanie rozegrał m.in. Tomasz Fornal, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju.
1: Ten mecz stał na takim jakimś dziwnym poziomie. Dużo takich prostych błędów chyba zrobiliśmy. No, finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że do oglądania ten mecz był fascynujący, emocjonujący.
0: Mówił Tomasz Fornal w rozmowie z Polsat Sport. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: To jest dobra odpowiedź dla szefa, jak macie na rano do pracy, 6:45 i może już ktoś z was zaczął pracę, może już do kogoś szef się odezwał, dlaczego nie robisz tak, jak się należy swojej pracy. To odpowiedzcie tak jak ten Bartek, który przepłynął Bałtyk. Jestem tak zmęczony, że jeszcze nie wiem.

0: Bam, bam, daram, dararam, dararam i podśpiewujemy. Wszyscy. Jak jeden mąż, gdy nie ma dzieci od kultu. Na antenie Radia SK2, 9,5 minuty po 7. No to w czym jesteśmy najlepsi? Cały czas spływają te głosy od was. Ten temat jeszcze nie został podjęty, więc proszę.
1: Generalnie w tradycyjnym polskim fachu.
0: Fach.
1: Naprawić, obliczyć, znaleźć rozwiązanie.
0: I już.
1: Tam, gdzie już inni rozkładają ręce. Choć nie wszyscy potrafią naprawić, rozkręcić, to znaczy rozkręcić tak.
0: No, ja umiem, no.
1: Jak już dochodzi co do czego, to nie naprawiają. Dziękuję.
0: Ale nie, najlepszy w tym naprawianiu naszym, w tym byciu fachowcem, jeśli chodzi, że Polak najlepszy w byciu fachowcem, jest to, że my rozkręcimy, naprawimy, złożymy, a ile śrubek nam zostanie.
2: SK2.
0: Nikt nie wie czemu, nikt nie wie po co te śrubki są. One to w gratisie jakieś chyba. Dawid Kwiatkowski, Margaret już teraz, 10 po 7.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie

0: Nikt nie wie, po co te śrubki są. One to w gratisie jakieś chyba. Dawid Kwiatkowski, Margaret już teraz. 10 po 7.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie

0: 16 minut po 7 Urszula w Radiu SK2. Mam nadzieję, że na bardziej na rozbudzenie niż na sen. Jeśli ktoś gdzieś się spieszy, proszę bardzo. A może nie, są ci urlopowicze, którzy jednak te 5 minutek mogą sobie dłużej pospać. Umówmy się. A kto jeszcze przed urlopem, pamiętajcie, że to przedostatni tydzień, gdzie kogoś z was wysyłamy do luksusowych hoteli w całej Polsce. W tym tygodniu walczymy o pobyt w hotelu Sofitel Grand Sopot. To w ramach naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. Bierzecie udział? No, zdaje się chyba w prostym quizie wiedzy o Polsce, bo przecież pytania są zamknięte i odpowiedzi na nie są tylko tak lub nie. No i kto w danym tygodniu odpowie prawidłowo na największą ilość pytań, ten zgarnia pobyt w luksusowym hotelu. W tym tygodniu będzie to Sofitel Hotel Grand w Sopocie. Zapraszamy sk2.pl w zakładce Wygraj. Możecie zgłosić się do tej zabawy i dziś po 15:00 ktoś jako pierwszy stanie przed pytaniami wiedzy o Polsce.
1: SK2.

0: Nowy tydzień się zaczął, kto wie, być może nowe turnusy w różnych częściach naszego pięknego kraju. GPS będzie po 7.30, więc już teraz można nagrywać swoje głosówki, czy to na Messengera, czy zapraszam też pod numerem telefonu 726-826-826 do naszego cyklu wakacyjnego GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. I po 7.30 okaże się, ilu was jest.
1: Eska.

0: okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnes i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek

0: nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Stalowej Woli będzie przyjemnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a niebo będzie częściowo zachmurzone, choć słońce też się pojawi. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, nawet do 32 kresek, a wieczorem słońce nadal będzie nas cieszyć przy 31 stopniach. Na drogach w Stalowej Woli ruch jest dość intensywny, zwłaszcza w porannych godzinach, więc warto uzbroić się w cierpliwość. To wszystko na teraz, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
6: 7.30, czas na skrót wiadomości w ST2. Jakub Konieczkowicz. USA i Iran mają wrócić do stołu negocjacyjnego. Prezydent Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów. Mają odbyć się dzisiaj. Celem osiągnięcie porozumienia m.in. w temacie bezpieczeństwa w rejonie cieśniny Ormus. Na te doniesienia natychmiast zareagowały światowe rynki, a ceny ropy wyraźnie spadły. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Pędził na hulajnodze 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mundurowi namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Sprawą ma zająć się sąd. Tłumy turystów w Tatrach. Zakopiańscy hotelarze informują o niemal 100% obłożeniu w sierpniu. Ci, którzy planują wakacyjny wyjazd w góry i nie mają jeszcze rezerwacji, powinni się pośpieszyć. W wielu miejscach wolnych noclegów zostało już niewiele.

0: Po tym ukulele ich poznacie. To oczywiście Kwiat Jabłoni z Sanach w Radiu SK2. 22 minuty zostały nam do 8. Wakacyjne GPS. To nasz wakacyjny cykl, czyli rozszyfrowujemy skrót. Gdzie pojechałeś sobie? Nasz numer telefonu do waszej dyspozycji 726-826-826. Zachęcamy też do wysyłania głosówek na naszym radiowym Messengerze. No to mamy pierwsze głosy. To gdzie pojechaliście sobie?
1: Hejka. Na wakacje pojechałam sobie do Tunezji. Było wspaniale, polecam.
0: Dziękujemy bardzo. Jak to by powiedzieć, woda ciepła i nie wieje. No to są jakieś plusy. Kolejny głos, słuchamy.
2: Jestem Beata, jadę na służbę, tak? Jestem żołnierzem. Mogę pozdrowić całą kompanię składowania. Niech to leci w eter, jak i 18 pułk logistyczny w Łomży. Pozdrawiam się, pusto.
0: Niby za mundurem panny sznurem, ale tu się okazuje, że kawalerowie... Także, dobrze, GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie, słuchamy.
3: Dzień dobry, Iza. Jutro już w końcu jadę nad morze. Będzie pięknie. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: Zrozumiałem, że nad polskie, okej. Okay. To tutaj miejmy nadzieję, że nie będzie wiało i może jednak będzie ciepłe. Kto jeszcze? Halo, tu GPS, słuchamy.
4: Dzień dobry, jadę właśnie całe 200 km do mojego najlepszego przyjaciela, zawieźć mu prezent, niespodziankę, o którym zawsze marzył. Nie wiem, do niego jadę, mam nadzieję, że uda się niespodzianka. Szerokości dla kierowców, do usłyszenia.
0: Szerokości, oczywiście, powodzenia, przyjaciel, ważna rzecz. 726-826-826, słuchamy.
5: Witam, jadę właśnie ciężarówką po 2 godzinach snu, takie 22 do przodu, 2 do tyłu.
0: I jakoś to leci. I ważne, że na wakacjach bezpiecznie wszystko, pomimo, że 2 godziny snu, to proszę oczy szeroko mieć otwarte. GPS, słuchamy.
6: Ja jadę do informatyka, ponieważ coś mi się popsuło w ustawieniach telefonu i nie mogę wejść do internetu, a jestem uzależniony od internetu, więc muszę coś z tym zrobić.
0: Dobrze, ale zamiast internetu też może być radio, u nas też najświeższe sprawdzone informacje. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu GPS. Halo.
7: Halo.
0: No słuchamy.
7: Jadę do pracy.
0: Po prostu.
7: Do pracy jadę.
0: A kiedy urlop? O, pum, chyba nie ma. 26 dni, może już wykorzystane. Kolejne GPS jutro, bądźcie czujni. SK2

0: dokąd zmierza ten świat, tego nie wie nikt. Dokąd zmierza ta Polska, tego też nie wie nikt, ale opisujemy co i jak, bo przeglądam sobie prasę. Zamiast zwykłego politycznego kongresu, plenerowy festyn ze sportowymi rozgrywkami. Mateusz Morawiecki zainaugurował start swojego stowarzyszenia pod hasłem Rozwój plus Wy. I czytam: ping-pong, strzelanie i grill, to było na tym festynie. Proszę bardzo, Mateusz Morawiecki w takim razie wystartował przy kiełbasie. No i coś czuję, że z tą kiełbasą zostanie aż do wyborów.
1: SK2.
0: Nie śląska, nie krakowska, wiadomo, że wyborcza.

magiczna Carla Fernandez w Radio SK2. Chcę tu zostać. Taki tytuł tego utworu. 6 minut dzieli nas od 8, a to oznacza, że od tego momentu przyjmuję zgłoszenia do naszej zabawy Państwa Miasta, gdzie do zgarnięcia prezent marzeń wartości 500 zł. SMS-owo na 7268268 można się zgłaszać, albo na Messengerze. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. Dzisiaj jakby taka troszeczkę w zgłoszeniach zabawa wchowanego. Najlepszy pomysł na kryjówkę wchowanego, ale taka kryjówka, żeby nikt Was przez cały sierpień nie znalazł. Dwie najlepsze kryjówki zagrają w Państwa Miasta po 8. SK.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Dzisiaj w Stalowej Woli możecie spodziewać się umiarkowanej pogody. Termometry pokażą 22 stopnie, a niebo będzie w większości zachmurzone, choć słońce czasem się przebije. Po południu zrobi się cieplej aż do 32 kresek, a jutro czeka nas prawie bezchmurne niebo i aż 38 stopni. Na drogach w Stalowej Woli poranny szczyt daje się we znaki. Więcej aut na rondzie Popiełuszki przy Okulickiego oraz na Staszica w stronę Hutnika. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
9: Zbliża się ósma, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Bombardowania zawieszone. USA i Iran wracają do stołu negocjacyjnego. Prezydent Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów. Mają się rozpocząć jeszcze dziś. Trump podkreślił, że celem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu nuklearnego i bezpieczeństwa w rejonie cieśniny Ormus. Chętnie uratowałbym mnóstwo istnień, zaoszczędził mnóstwo niepotrzebnej energii, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Jesteśmy gotowi zaatakować kiedy tylko chcemy. Czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli. Na tego nie chcemy. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły, nawet o kilka

Kować kiedy tylko chcemy, czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli. Na tego nie chcemy. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły, nawet o kilka

0: nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że to dopiero początek kolejnej fali upału. W środku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą być jeszcze wyższe, a według części prognoz zagrożony może być nawet tegoroczny rekord ciepła. Przypomnijmy, 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia w cieniu.
1: Poszukiwani łowcy cieni. W Centralnym Biurze Śledczym brakuje funkcjonariuszy, nabór do pracy operacyjnej i poszukiwania najgroźniejszych przestępców już ruszył, pisze Rzeczpospolita. CBŚP ma do obsadzenia ponad 240 etatów. Zgłaszać się mogą policjanci ze stażem w dochodzeniówce.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: SK2 Sport.
1: Trzeci złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Polacy wygrali Ligę Narodów, pokonując w finale Amerykanów 3-2. MVP turnieju został Tomasz Fornal, teraz przed siatkarzami Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września. Dziś natomiast początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, start honorowy o 10.30. A pierwszy etap to trasa z Gdyni do Koszalina, licząca 234 km.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Słyszeliśmy o tych upałach, kolejna fala przed nami, miejmy się na baczności, fajnie mieć w takie upały coś na schłodzenie, jak ktoś jest bardzo spragniony, proszę bardzo, dzisiaj dzień arbuza, arbuz jest bardzo dobry, żeby ugasić pragnienie, tylko o arbuzie trzeba pamiętać, bo jak jesteś spragniony, otwierasz lodówkę, a tam się okazuje, że arbuz jest bardziej spragniony niż ty, no to jest problem.

Może to jest jakiś pomysł na kryjówkę. Przypominam, że najlepszą kryjówką zgłaszamy się do Państw Miast, które już za chwilę na naszej antenie. Ale póki co mamy 10 minut po 8. Głośno o zarobkach lekarzy i kolejna afera tym razem w szpitalu w Ostródzie. Lekarzowi płacono ponad 1600 zł za godzinę, a szpital tonie w milionowych długach. 1600 zł za godzinę pracy. Może powinni rozważyć powrót do starej nazwy. No teraz jest NFZ i nie wiadomo, a kiedyś było wiadomo, że kasa chorych. Do kogo należą te pieniądze? Wszystko było jasne.

0: Sylwia Krzeszczak w Radiu SK. Dwa, wiem, że jesteście gotowi, wiem, że czekacie, zatem pora zagrać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Często dostajemy od was informację zwrotną, że bardzo chętnie gracie sobie też sami ze sobą, słuchając, jak radzą sobie inni. No to dzisiaj też skupienie, robimy głośniej radio i witamy Sebastiana i Kasię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to od was zależy, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, Sebastian dzisiaj zacznie. W prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: Brawo, proszę bardzo. I dla ciebie, Sebastianie, jeszcze się nie zatrzymało. Będzie Joker! Możesz sam wybrać sobie literę.
4: Sy jak Sebastian.
0: Sy jak Sebastian, proszę bardzo, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: San Marino.
0: Miasto.
4: San Sebastian.
0: Znana postać.
4: Sebastian Fabiański.
0: Roślina.
4: Sosanka.
0: Kolor.
4: Seledynowy.
0: Zawód.
4: Stolarz.
0: Samochód.
4: Skoda.
0: Dobrze, już czas nam minął i będziemy sprawdzać po kolei. Gdzie ten San Sebastian jest? Wiesz?
4: Ja nie wiem. Tak strzeliłem.
0: Dobra, miasto w Hiszpanii, dobrze. Teraz Sebastian Fabiański. To jest aktor, ci chodzi pewnie, tak?
4: Tak, no.
0: Dobra, no to mamy i reszty nie mam zastrzeżeń, więc 7. 7 będzie dla ciebie punktów. A zestresowany chyba, tak? Bo oddech taki słyszałem.
4: No pierwszy raz na antenie, to zdarza się.
0: Słyszałem taki oddech przyspieszony, ale dobra, siódemeczka przy wielkim stresie to jest całkiem dobry wynik. Kasiu, siódemka do pobicia. W prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę.

0: bardzo. Trochę lżej zakręciłem, żeby krócej się kręciło. Dla ciebie będzie litera G. G jak góra, Kasiu. Jasne?
1: Dobra, okej. Okay.
0: 20 sekund, uwaga państwo.
1: Gruzja.
0: Miasto.
1: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
1: Galerianki.
0: Imię.
1: Grażyna.
0: Roślina.
1: Gruszka.
0: Potrawa.
1: Goszy.
0: Zawód.
1: Geodeta.
0: Samochód.
1: Golf.
0: Jeszcze raz?
1: Golf.
0: Dobra, może być, niech ci będzie. Chodzi o Volkswagena, prawda?
1: Tak, tak.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, ale podałaś. Golf to przecież też samochód. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i... a jakim ty jedziesz samochodem? Nie golfem?
1: Audi.
0: O, zdrada! Ale ta zdrada zapewniła ci prezent...
1: Nie miałam wyjścia.
0: Prezent marzeń. Prezent marzeń wartości 500 zł, bo jednym punktem wygrywasz z Sebastianem, Kasiu. 8 do 7 dla ciebie. Sebastianie, pomimo tego stresu, dobry wynik. Tylko jednym punktem Kasia wygrała. Piękne nagrody pocieszenia wędrują do ciebie.
2: No ładnie, ładnie, cieszę się.
0: No to dobrze.
2: Się nie spodziewałem, że będzie tak wyrównanie.
0: Wyrównanie było, ciekawe jak będzie jutro. Zapraszam was po 8 na Państwa Miasta już we wtorek.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, 24 minuty po 8. Czytam o fatalnej kawie w naszym kraju, bo przyszła taka dostawa z Brazylii, okazała się felerna i to dość. Wiele ziaren było spleśniałych. Taka kawa przyszła do nas z Brazylii. Mam postulat. Trzeba ją odesłać z powrotem. I to espresso. SK2.

0: Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie przyniesie więcej chmur niż słońca, ale nie zabraknie ciepła. Temperatura wyniesie około 23 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Po południu sytuacja się zmieni. Słońce wyjdzie zza chmur, a termometry pokażą nawet 32 stopnie. Możemy spodziewać się przyjemnego popołudnia, idealnego na relaks. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
8: Zbliża się 8.30, pora na skrót wiadomości w SC2, Jakub Konieczkowicz. 32-latek podejrzewany o zabójstwo na warszawskiej Ochocie, zatrzymany przez policję. Ciało 53-latki zapakowane do dużej torby zakupowej policjanci znaleźli w miniony weekend w mieszkaniu kobiety. To sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli sąsiadki od kilku dni. 32-latek został zatrzymany na terenie dzielnicy Włochy. Trafił do aresztu. Dziś prawdopodobnie zostanie przesłuchany. Szósta w tym roku awaria sieci energetycznej na Kubie. Wyspa pogrążyła się w ciemności wczoraj wieczorem. Bez prądu zostało ponad 10 milionów mieszkańców. Tamtejsze władze poinformowały, że pracują nad usunięciem awarii, ale może to zająć nawet kilka dni. Jako pierwszy na świecie przepłynął Bałtyk w pław. Po blisko 55 godzinach nieprzerwanego wysiłku Bartłomiej Kubkowski pobił rekord Guinnessa. Była to jego piąta próba i pierwsza zakończona sukcesem.

Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów.

czekałem na tą gitarę i czekam jeszcze na sygnał. Jest, jest, jest sygnał. Czyli przeglądamy newsy z tego dnia, ale nie z tego roku. Dzisiaj podróż do przeszłości do 2009 roku. Ja z tą matematyką teraz. 11 plus 6, 17 lat temu, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. No to w 2009 roku pisano tak. W pierwszej połowie tego roku w Małopolsce ogłoszono 120 konkursów na rozmaite świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla powiatów, w których są białe plamy. Udało się uruchomić zaledwie 4 nowe przychodnie. Do pozostałych konkursów nie zgłosił się nikt. W Małopolsce nie powstanie więc 116 poradni specjalistycznych z powodu braku lekarzy. Podał Dziennik Polski 3 sierpnia 2009 roku i dał taki nagłówek. Są pieniądze na poradnie, ale brakuje lekarzy.

Wystarczy nieco zmienić szyk tego zdania z nagłówka i mamy wypisz, wymaluj sytuację z dziś. Są lekarze do poradni, ale nie ma dla nich aż tylu pieniędzy.

racji, że wielokrotnie był w orkiestrze, Dawid Podsiadło kojarzy mi się i zawsze będzie mi się kojarzył z męskim graniem, nawet jak kiedyś by go tam nie było i to na żadnym koncercie, czy to jako gość specjalny, czy to jako główny przedstawiciel tego rocznej orkiestry męskiego grania. Trwają koncerty i w tym tygodniu męskie granie zawita do Krakowa, a my przypominamy, że rozdajemy podwójne karnety na męskie granie, czyli w tym tygodniu też ktoś będzie zgarniał podwójne karnety, tym razem na Kraków. Zachęcamy do tego, żeby słuchać Radia SK2, bo dzisiaj też takie karnety rozdamy.

Kuba i Kuba w Radiu SK2 pojawią się w Sopocie na festiwalu. 5 minut zostało nam do 9. U nas nie tylko dobra, najlepsza polska muza, ale także sprawdzone newsy. Polscy strażacy zmierzają do Hiszpanii, będą pomagać o tym newsach. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
0: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
3: Jan usiadł na bieszczadzkiej polanie, zamknął oczy i posłuchał na

0: uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, ale słońce będzie się przebijać przez chmury. Temperatura sięgnie 24 kresek, więc warto przygotować się na ciepły dzień. Wiatr będzie delikatny, nie przekroczy 5 km na godzinę, co sprawi, że warunki będą przyjemne. Po południu czeka nas jeszcze więcej słońca i temperatura wzrośnie do 32 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
9: Zbliża się 9, News ESKI 2, Jakub Konieczkowicz. Ciało kobiety w torbie zakupowej, makabryczne odkrycie w Warszawie. 32-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa 53-letniej kobiety, której ciało znaleziono w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie. Zwłoki odkryto w zeszły weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek.
10: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
9: Mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do zarzucanego mu czynu. Polscy strażacy już w Hiszpanii pomogą w walce z pożarami lasów. Warunki są znacznie trudniejsze niż w Polsce. Wysuszona roślinność zapala się niemal natychmiast, podkreśla Przemysław Rogalewicz z krakowskiej Straży Pożarnej.
11: Pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
9: Polski kontyngent będzie pełnił służbę przez cały sierpień w regionie Castilla-La Mancha, wspierając hiszpańskie służby w walce z wielkopowierzchniowymi pożarami. To początek miesięcznej misji, w której weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Polacy zamiast odpoczywać, remontują, a z najnowszych badań wynika, że niemal 60% z nas planuje wykorzystać wolne na pracę w domu. Wiele osób chce zrobić remont samodzielnie lub z pomocą bliskich, powodem rosnące koszty materiałów i ekip remontowych.
12: Ja myślę, że powód może być inny. Zawsze jest każda okazja dobra, żeby ze szwagrem się spotkać i jakiś remoncik urządzić na urlopie. Mam nadzieję, że poprzedni tego nie zepsuł, delikatnie rzecz ujmując. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Wolność to jest to, że mogę iść gdzie chcę, kiedy chcę i nieważne jakie znaki mnie ograniczają. To ja i tak idę. Albo jadę! Kolejny wyczyn Polaka za granicą. Niemcy piszą o 78-latku z naszego kraju, który chyba ciut za bardzo zaufał nawigacji i utknął w Alpach. Jechał sobie samochodem, nawigacja poprowadziła go na leśne drogi i stromy szlak, pieszy szlak w Alpach Bawarskich. Tam był trudny teren, no i samochód zawisł pod wozem na wąskiej kładce dla pieszych. Akcja ratunkowa trwała 4 godziny. Nikt nie odniósł obrażeń, no i tutaj się można dziwić, można potępiać taką jazdę, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie wybrał w nawigacji trasy szybszej o 3 minuty. SK2. Amortyzatory do wymiany.

0: Wszystko ma swój czas. No i właśnie, a propos czasu, 26 minut po 9 i...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Niby grupa Perfect zaśpiewała, że wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres, ale niektóre utwory będą trwać bez żadnego kresu i będziemy do nich bardzo chętnie wracać. Dzisiaj podróż sentymentalna do roku 1974. Wtedy właśnie powstał ten utwór w Polsce. No i słuchajcie, dowód na to, że najlepsze polskie hity też jakby oddziaływują na zagranicę, bo dwa lata później, w 1974 roku, amerykańska wokalistka Betty Dursey nagrała cover naszego polskiego utworu. Ciekawe, czy no, zorientujecie się, o jaki polski utwór chodzi. Ciekawy jestem, ilu z was dośpiewywało sobie w tym momencie do tej amerykańskiej wersji po polsku słowa popatrz, o popatrz. Tak, Ania Jantar była pierwsza. To w Polsce został skomponowany utwór Tyle słońca w całym mieście, a później został przetłumaczony także w innych krajach. Tak, aż był popularny i jest do dziś, bo znamy doskonale tekst tego utworu. Muzykę napisał mąż Ani Jantar, Jarosław Kukulski. No i możemy cieszyć się tym utworem aż do dziś. Już teraz w Radiu SK2. Zróbcie głośniej.

0: Szkoda, że tej piosenki nie było, jak ja jeździłem na kolonie i się zakochałem, a po kolonii kontakt się urywał. I co? I odkochaj mnie z siebie trzeba było samemu sobie zrobić. Bez takiego fajnego utworu. Nowość od Marisy w Radiu SK2. Na 12 miejscu w naszej gorącej polskiej 20, jeśli ktoś by chciał plusik jej kliknąć, żeby była wyżej w następnym notowaniu, które w piątek po 18. Tymczasem być może już w newsach słyszeliście, bo dzisiaj chyba z tego, co pamiętam, wspominaliśmy o tym. No ale uważajcie na niebezpieczne hulajnogi, bo na przykład w Żgowie pod Łodzią 24-latek na elektrycznej pędził 80 km na godzinę. No i w ogóle fotoradarem go policja złapała, bo było ograniczenie do 50. Zabrali mu tę hulajnogę, a teraz za przekroczenie prędkości i jazdę z modyfikowanym pojazdem 24-latek odpowie przed sądem. No dobra, przed sądem odpowie za to, a za dostarczenie zimnego kebaba odpowie przed głodnym i złym klientem.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd.

0: zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Na finał naszego dzisiejszego spotkania Lady Punk, Dawid Wajda, bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro rano. Pamiętajmy o sukcesie siatkarzy. Złoto Ligi Narodów. A w czym jeszcze innym jesteśmy najlepsi? O tym rozmawialiśmy od samego rana i mamy jeszcze jeden telefon.
1: No, w czym jesteśmy najlepsi? Ja na przykład w myciu okien. Pozdrawiam. Marzena.
0: Pozdrawiamy. Nas, Polaków, nigdy nie zaskoczy żadna Wielkanoc czy Boże Narodzenie.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze.

0: nawet o 40%, a kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
3: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
4: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
3: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
4: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online. wędlinyciak.pl.
5: I po reklamie.
6: W Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą około 26 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Wiatr delikatny, więc nie ma co się martwić o przeszkadzający podmuch. Po południu temperatura wzrośnie do 32 stopni, dlatego warto przygotować się na cieplejsze chwile. Jutro słońce znów zagości na niebie, a temperatura osiągnie nawet 36 kresek. Środa zapowiada się jeszcze gorętsza z maksymalnie 40 stopniami.
7: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nowe ustalenia w sprawie tragedii w Trzciance w Wielkopolsce. 20-latek miał zaatakować ojca i policjantów. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Prokuratura ustala dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń w Trzciance. Z najnowszych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna miał najpierw zaatakować swojego ojca w mieszkaniu, a później już podczas interwencji zranić jednego z funkcjonariuszy i ponownie zaatakować 55-latka.
9: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
8: Mówi Maciej Świecichowski z wielkopolskiej policji. Policjanci oddali strzały, po których napastnik trafił do szpitala. Ranny funkcjonariusz również otrzymał pomoc medyczną. Jego stan jest dobry. Dziś śledczy mają przeprowadzić sekcję zwłok ofiary i wykonać kolejne czynności z udziałem podejrzanego.
7: Ukraińcy ponownie zaatakowali cele w Rosji. Zniszczony został kolejny duży magazyn największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Był jednym z kluczowych logistycznych hubów firmy, a to już trzeci tydzień ukraińskich ataków na magazyny Wildberries. Zniszczono już blisko 15 obiektów tej sieci. Firma nie ujawnia informacji o stratach, a według rosyjskiego Forbesa mogą one wynosić setki miliardów rubli. Przepłynął Bałtyk w pław. Dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii. Mowa o Bartłomieju Kubkowskim, który płynąc bez przerwy pokonał 160 kilometrów. Trasa prowadziła ze Szwecji do Polski. O szczegółach tego projektu Mateusz Tomaszewicz.
10: Bartłomiej Foka Kubkowski pokonał wspomniany dystans w 55 godzin. Co ważne, w tym czasie nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
11: Dawaj Bartek!
10: To była jego piąta próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
7: A cały dochód z tego wyczynu ma zostać przekazany na Fundację Cancer Fighters.
12: Po tym, co wczoraj Bartek Kubkowski zrobił, słuchajcie, my dzisiaj nie mamy prawa mówić, że jesteśmy zmęczeni, że na przykład nie chce nam się iść na zakupy po pracy, albo że się nie wyspaliśmy. On poczuł prawdziwe zmęczenie, ale za niego możemy w pracy odpocząć, bo pracę najlepiej zaczynać od dwójki, Eski 2, no i od kawki. Zapraszam na przerwę na starcie pracy. 2 po 10, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

No to oczywiście, że ona go chce. Ania Wyszkoni w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, polska muzyka jest dobra do wszystkiego, między innymi do świętowania wielkiego sukcesu. Ja tylko przypominam, wczoraj polscy siatkarze obronili tytuł, wygrali siatkarską Ligę Narodów, pokonali USA 3-2, no i są krótko mówiąc najlepsi na świecie. I jak ten wielki sukces świętowali z medalami na żyli, to śpiewali polski klasyk, jedzie pociąg z daleka. Się właśnie działo na chińskim lotnisku. Gratulujemy naszym siatkarzom. Trochę w takie weselne klimaty uderzyli. Ale mieli trochę lepiej niż na weselu, bo nasi siatkarze przynajmniej nie musieli się trzymać za rękę z tą wkurzającą ciocią, która jeszcze do tego rytmu nie czuje. SK.

My też się nie zatrzymujemy. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i mamy dla was najlepsze nowości. Ten numer może być jednym z największych polskich hitów drugiej połowy wakacji. BRO przynosi nową propozycję. Tego artystę doskonale znacie z Radia SK2, z hitu Jeszcze Będzie Pięknie. Teraz słuchajcie, ten gość ruszył w Polskę, jechał przez cały kraj i nagrywał teledysk do swojego nowego numeru z fanami z różnych zakątków naszego kraju. Złożył to wszystko w całość i teraz mamy numer, który podbija polskie media społecznościowe. To się staje coraz większym hitem, a my takie hiciory mamy dla was w Radiu SK2. BRO już teraz przejmuje naszą antenę. My gramy najlepsze polskie hity, bo jesteśmy wychowani w Polsce.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

spokojnie, poniedziałek w końcu minie, będzie czas na sen, na drzemkę. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Dzisiaj rano u nas w newsach usłyszałem, że słuchajcie, my Polacy jak bierzemy urlop, to my nie odpoczywamy, tylko my pracujemy na drugim etacie. Jako domowa ekipa remontowa. Według najnowszych badań 60% z nas planuje wykorzystać swój wolny czas nie na odpoczynek, na jakieś zaległe prace w domu, bo wiadomo, ekipy remontowe drogo kosztują, chcemy zaoszczędzić, przy okazji wiadomo, własną ręką zrobić, żeby było dobrze zrobione. Więc ja mam do Was pytanie o ten Wasz wolny czas. Co macie ochotę dzisiaj zrobić, jak już będziecie mieli wolny czas? I nie chodzi tylko o remontowanie, może o jakieś przyjemności. Dajcie znać, co zrobicie, jak już będziecie mieli wolny czas. Coś przyjemnego. Może pójdziecie na spacer, albo położycie się na leżaku na balkonie i będziecie się opalać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo na SMS-y 726

0: odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
1: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket. Czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: przepiękna ballada. Sanach i Kasia Kowalska w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze SK2, co macie ochotę zrobić dzisiaj w wolnym czasie. Bo jak mówiłem wcześniej, 60% z nas w wolnym czasie na urlopie remontuje, a Basia pisze, że ona w wolnym czasie ma ochotę pójść na gofra. Kolejnego już dzisiaj, bo właśnie teraz jest na urlopie w Łebie z rodzinką. Wy też się nagrywajcie, dawajcie znać, co macie ochotę zrobić dzisiaj w wolnym czasie, a ja za chwilę wam zagram, będzie m.in. Ira.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Na ulicach Stalowej Woli ruch jest umiarkowany. Na Komisji Edukacji Narodowej w stronę osiedla Pławo kierowcy mogą napotkać spowolnienie aż do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II, co może zająć kilka dodatkowych minut. Teraz o pogodzie. Po południu możemy spodziewać się pięknego, słonecznego dnia. Temperatura wzrośnie do 31 kresek, więc warto mieć przy sobie krem z filtrem. To wszystko na teraz, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
0: Jest 11:00, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz, jeszcze dziś.

0: Zarzuty ma usłyszeć mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono zwłoki w torbie zakupowej. Do makabrycznego odkrycia doszło na warszawskiej Ochocie. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Ciało odnaleziono w ubiegły weekend. Do odkrycia doszło przypadkowo podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Ciało znajdowało się w dużej zakupowej torbie.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
1: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przesłuchania 32-latek miał przyznać się do zabójstwa 53-latki. Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez warszawską prokuraturę.
0: Pożary lasów nadal pustoszą Grecję. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce. Tam od kilku dni z ogniem walczy kilkuset strażaków. Według greckich mediów w kraju spłonęło już ponad 111 tysięcy akrów terenu. Trwa także ewakuacja mieszkańców na najbardziej zagrożonych rejonach. Wczoraj podczas jednej z akcji gaśniczych niedaleko Aten doszło do zderzenia dwóch śmigłowców. Greckie służby wszczęły dochodzenie w sprawie katastrofy. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną był błąd ludzki, choć śledczy sprawdzają też inne możliwe scenariusze. Sportowe emocje i utrudnienia w ruchu. W Gdyni ruszyła 83. edycja kolarskiego Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił pół godziny temu przy świetnej słonecznej pogodzie ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Polską gwiazdą wyścigu jest Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku. 36-letni kolarz brytyjskiej drużyny startuje w Tour de Pologne po raz 8. Dodajmy, dziś początek rywalizacji to też utrudnienia w ruchu i wyłączone ulice w Gdyni i okolicach.
3: To ja też tak podliczam. 3, 2, 1 i startujemy. Gramy dalej. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już 2 minuty po 11, czyli najgorsza część poniedziałku za nami. Niektórzy się cieszą, ale wiem, że są wśród nas też tacy, którzy mówią: jeju, jak dobrze, że ten poniedziałek trwa tak długo, bo ja mam urlop. Dla wszystkich gramy najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: Najlepsze polskie hity.
3: Co macie ochotę dzisiaj zrobić w wolnym czasie? W tej sprawie nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2 i ja za chwilę te głosówki wam zagram. A teraz Phil i Lanberry.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: Tak, tak, to jest Radio SK2. Tu się gra najlepsze polskie hity. Obywatel GC za nami. 60% Polaków zamiast urlopować na urlopie, remontuje dom. A jak to u Was wygląda z tym wolnym czasem, Aga?
1: U nas oczywiście, jak u większości Polaków, remont, ale korzystamy z ładnej pogody i dzisiaj jedziemy na plażę do Międzyzdrojów.
0: Wow.
1: Remont nie ucieknie.
0: No i to jest piękna decyzja. Aga zrobiła swojemu mężowi wolne. Bardzo dobrze, ale Aga, pozwól, że ja zapiszę fragment Twojej głosówki i wyślę Twojemu mężowi, żeby on miał dowód.
1: Remont nie ucieknie.
0: To będzie dowodem w sprawie, żebyś mu za pół roku nie powiedziała, że już mu pół roku temu mówiłaś, a to jest nadal niezrobione.
2: SK2.
0: A my jedziemy razem na te wakacje do Międzyzdrojów. Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski już teraz kołyszą nas. Pozwólcie, że ja jeszcze raz ten piękny dźwięk puszczę. Uwaga.
1: Remont nie ucieknie.
0: O właśnie. I tak się relaksujemy. To są wakacje. Co z tego, że poniedziałek? Wakacje po prostu. 17 po 11. Najlepsze polskie hity.

0: wszystko jest już niczym.
1: Poparzeni kawą 3 w Radiu SK2, a teraz odkurzamy lekko przykurzony numer.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: U nas grają najpiękniejsze piosenki w historii polskiej muzyki. I teraz kawałek, od którego zaczęła się wielka kariera Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Wy już wiecie, że to jest piechotą do lata. Ten numer powstał z nudów, to jest bardzo ciekawa historia. Beata Kozidrak nudziła się na lekcji języka polskiego w liceum. I gdzieś tam pewnie na tylnej ławce naskrobała tekst do hiciora, który potem trafił do Opola w 78. No a potem już każdy wiedział, kim jest Baim i Beata Kozidrak.
3: Znów

chwila uspokojenia w poniedziałek. Igo w Radiu SK2. Odpoczęli? To teraz czas na muzyczną kawkę. Nowość od Oskara Cymsa, który szykuje dla nas nową płytę i ma dla nas hicior na wakacje bez

0: Od Oskara Cymsa w Radiu SK2 bez końca gramy najlepsze polskie hity i też najlepsze polskie nowości. Oskar Cyms już 24 sierpnia zagra na Top of the Tops pod festiwalu, a dwa lata temu, przypominam, Oskar z Opery Leśnej wyszedł z bursztynowym słowikiem. Co tam u niego słychać?
1: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko, no i sobie żyje. Ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaję rano. Jest ze mną przez cały czas.
0: Także przyjaciele zwierząt mogą być spokojni. Słowik Oskara jest bardzo dobrze traktowany. W tym roku o tę statuetkę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz czy Kuba i Kuba. Na Top of the Tops od festiwalu SK2 będzie razem z wami.
2: SK2. Reklama.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się w pół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna. Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie. Od pierwszego wejrzenia. Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
2: I po reklamie.

0: Ladybug w Radiu SK2, a na naszym Messengerze pojawiła się kolejna taka wiadomość. SK2, kiedy bilety na męskie granie w Krakowie? To jest bardzo dobry adres, bo wy wiecie, że my takie zaproszenie dla was mamy i ja wam obiecuję, że w ciągu najbliższych kilku godzin w tej sprawie się do was odezwę. Także słuchajcie uważnie SK2 i zostańcie z nami za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: I po reklamie.
5: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się naprawdę gorąco. Termometry pokażą aż 28 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Warto zaopatrzyć się w krem z filtrem, bo promienie będą mocno prażyć. Wieczorem temperatura wzrośnie do 31 stopni. Jutrzejszy dzień przyniesie jeszcze więcej słońca, a słupki rtęci mogą sięgnąć 36 kresek. Środa nie da nam wytchnienia, bo prognozowane są aż 40 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
6: 12. Michał Skolimowski, zapraszam. Poważny wypadek i utrudnienia pod Zieloną Górą na Krajowej 32 na wysokości zjazdu do wsi Radomia. Zderzyły się trzy osobówki i ciężarówka. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie został ranny. Trasa przez kilka najbliższych godzin będzie całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Członek rządu ofiarował ataku hakerów. Minister cyfryzacji apeluje o ostrożność w sieci. Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed oszustami przejmującymi konta na WhatsAppie i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców padło wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Nie wykazał ostrożności, a to czas, kiedy trzeba szczególnie uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
7: Ostatnie dwa tygodnie to zmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana dezinformacją. I to wszystko trzeba połączyć też w okres, w którym jesteśmy. Rosji zależy na to, żeby w Polsce ta wojna hybrydowa wzbudzała też panikę.
6: Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Kolejna fala upałów dotarła do Polski. Termometry mogą pokazać wkrótce prawie 40 stopni, a już od przyszłego roku podczas największych upałów będzie można przerwać pracę po przekroczeniu określonych temperatur.
8: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym.
6: Przypomina Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Przepisy wejdą w życie 11 stycznia.
0: Także jak słyszycie, na razie na zwolnienia nie ma co liczyć, ale jeśli się w pracy teraz nudzicie, to możecie tam pokryjomu komputer odpalić i napisać zgłoszenie na sk2.pl, żeby Nosel kogoś z waszego znajomego wkręcił, a on to umie robić i za chwilę wam to udowodni. Nosel będzie wkręcał na antenie Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam dla was już teraz...

0: Kombi w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity.
1: A jeśli kiedyś do was zadzwoni Agata Stajnie Zamiata, to uważajcie, bo to zwiastuje problemy.
2: Nosem wkręca.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pana Piotra się do telefonu?

0: powiedzieć wam.
1: No zobaczmy, o co się rozchodzi.
0: Proszę tak, proszę pana, to co nie zjecie, proszę pana, trzeba będzie utylizować i to we własnym zakresie, bo hotel tego nie będzie utylizował, bo oni będą koszty chcieli ponosić za to.
1: Znaczy, jak mam to utylizować?
0: No normalnie pan bierze, nie wiem, jakiś woreczek albo co, no i tam do woreczka, proszę pana, utylizuje pan to, czego pan nie zje.
1: No ale na terenie hotelu jakieś kosze na śmieci będą?
0: No nie, właśnie to jest właśnie problem taki, że państwo za bio nie płacicie. Dlatego prosimy, żebyście wzięli coś do utylizacji.
1: Coś, to znaczy co? Worki, rozumiem, tak?
0: Worki, proszę pana, które wsadzicie do walizki i utylizujecie, proszę pana, na przykład na miejscu u siebie, nie wiem, w Polsce, albo gdzie tam chcecie.
1: No to, a to co mogę zrobić, proszę pani? No czy nie wezmę walizkę, żeby śmieci z Turcji przywieźć?
0: Na te trzy osoby, proszę pana, to by plecak wystarczył, a w plecaku byście mieli, proszę pana, te rzeczy do zutylizowania w Polsce.
1: No ale, bo tak nie do końca rozumiem. Wezmę sobie, proszę panią, jajko, pobierę to jajko i co ja te skorupki mam zebrać?
0: Tak, proszę pana, na przykład do jakiegoś woreczka i ten plecak, który będziecie mieli dodatkowy, proszę pana, za który nie policzymy państwa, tam te rzeczy do zutylizowania, proszę pana, kompletujecie.
1: A ja rozumiem, że z tego tytułu mogę zrezygnować, nie ponosząc kosztów, tak?
0: Nie rozumiem, dlaczego?
1: No, że panie, no ja nie jadę tam, żeby zbierać śmieci i coś utylizować, tylko jadę wypocząć,
0: ale
1: tak?
0: Proszę pana, to są tylko bio, to nie jest nic innego, oni nie zutylizują bio, a te zwykłe śmieci, proszę pana,

SK2 Stalowa Wola.

zostać chcę. Ania Dąbrowska w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i mamy dla was najlepsze nowości. I teraz w Radiu SK2 usłyszycie hit, który już podbił gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2. Był już na szczycie waszej listy hitów i cały czas wam się podoba. To drugi hymn męskiego grania. Ta trasa już w tym tygodniu, w piątek i sobotę, pojawi się w Krakowie i

Najlepsze nowości. I teraz w Radiu SK2 usłyszycie hit, który już podbił gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2. Był już na szczycie waszej listy hitów i cały czas wam się podoba. To drugi hymn męskiego grania. Ta trasa już w tym tygodniu, w piątek i sobotę pojawi się w Krakowie i

to jest SK2. To są właśnie najlepsze polskie hity. Perfekt! W wakacyjne poniedziałkowe popołudnie, za 21 minut będzie godzina 13. Zapytałem was wcześniej, co macie ochotę zrobić dzisiaj w wolnym

0: czasie. Pytam tych, którzy są na wakacjach, ale też tych, którzy pracują, no bo nawet jeżeli urlopu nie mamy, no to chwila wolnego w wakacje nam przysługuje, prawda? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, tak jak to zrobiła Bożena.
1: Ja dzisiaj jak wrócę do domu, to będę składać meble do łazienki. Taki odpoczynek po południu sobie zaserwuję.
0: To cudowna rozrywka, to jest po prostu Lego 18+. Ja już wiem, jak to było u Bożeny. Bożena pewnie 1000 razy mężowi przypominała, żeby to zrobił. On mówi, tak, tak, zrobi się w wolnym czasie, już pewnie straciła nadzieję. Albo Bożena, no spokojnie, mąż to jeszcze zrobi, ale po prostu nie teraz. No teraz jest ciepło, jest ładna pogoda, to są prace podwórkowe, koszenie trawy i tak dalej. Potem przyjdzie czas na zmianę opon. No, kiedyś się zrobi. Bożena, jak chcesz, to poczekaj, mąż to zrobi. No chyba, że masz ochotę bardzo to zrobić sama, to proszę bardzo.
2: SK2. Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Z

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK2. Ona jest teraz na szczycie, ona ma jeden z największych hitów tegorocznych wakacji. Chodzi o jej inny numer, ITP ITD, który jest na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Kolejne notowanie w piątek po 18. A u nas za chwilę kolejne wydanie newsów SK2.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to

0: wschodzie. Nad Stalową Wolą będzie widocznych tylko kilka chmur, a temperatura sięgnie 30 kresek. Wieczorem słońce nadal będzie dominować, a słupki rtęci pokażą nawet 31 stopni. Ciśnienie pozostanie stabilne. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
1: 13. Michał Skolimowski, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 18-latek podejrzewany o próbę zabójstwa kobiety we Wrocławiu został doprowadzony do prokuratury. Młody Ukraińc w sobotę na osiedlu Muchobór miał ciężko ranić nożem kobietę. Ofiara to 30-letnia Polka. Hiszpania walczy z pożarami. Polscy strażacy już w akcji. Wspierają miejscowe służby w pobliżu miejscowości Avila. Używają najnowocześniejszego sprzętu, a jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolne wypalanie buszu.
2: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.
1: Mówi dowódca polskich strażaków w Hiszpanii Jakub Siczek. W operacji weźmie udział łącznie ponad 100 strażaków z Polski. Piesi kontra elektryczne jednoślady. Bełchatów rozważa wprowadzenie stref wolnych od hulajnóg.
3: Jeżeli problem z hulajnogami będzie narastał, to trzeba będzie po prostu podjąć jakieś decyzje, które będą ograniczały jak gdyby możliwość poruszania się tych hulajnóg w niektórych miejscach.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miasta w Bełchatowie Kryspina Rogowska. Pomysł popierają mieszkańcy.
4: Szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
5: Już córka nieraz też chodząc chodnikiem by została przejechana przez hulajnóg. Ja też nieraz widzę, że po prostu jakiś wypadek z udziałem hulajnogi często albo pod samochód, albo pieszy czy rowerzysta. Z rowerami nie ma tego problemu, a jednak te hulajnogi elektryczne to bardzo.
1: Tylko w pierwszym miesiącu wakacji bełchatowska policja odnotowała 6 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. Kilka osób zostało rannych.
6: I już prawie 2 minuty po godzinie 13. Może już wystarczy, słuchajcie. Nie leżcie cały dzień na plaży, bo się za bardzo spalicie. Może pora pójść na jakąś zapiekankę albo gofra. A jeśli jesteście w pracy, no to wielkimi krokami zbliża się przerwa obiadowa. I my do tej przerwy dokładamy najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

elektryczne gitary w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a na was zawsze można liczyć, bo uwaga, teraz słuchaczka Marzena będzie miała radę dla słuchaczki Bożeny, która wcześniej mówiła, że już do dłuższego czasu męża prosiła, żeby jej szafki do łazienki złożyła, a ten tego nadal nie zrobił, więc ona dzisiaj po pracy sama będzie te szafki składać. Nie będzie już czekała, aż mąż

0: się tym zajmie. I uwaga, teraz Marzena ma ważną radę.
1: Chcę powiedzieć pani Bożence, że jak mąż powiedział, że coś zrobi, to zrobi i nie trzeba mu o tym przypominać co pół roku.
0: No
1: pozdrawiam panią Bożenkę, pozdrawiam męża pani Bożenki i całe Radio SK2.
0: Dokładnie tak, ja też tak uważam, trzeba być dla siebie wyrozumiałym, prawda? Słychać, że Marzena doświadczona w małżeństwie. Tutaj lata procentują, a teraz Roxana Węgiel w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity.

0: Piotr Sługowski na antenie Radia SK2, a teraz naszą antenę przejmują muzyczne wspomnienia.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i teraz słuchajcie, przeniesiemy się na szkolną dyskotekę albo do remizy. Tam też podobno niezłe imprezy były. Mam kawałek dla osób, które się wychowały na przełomie lat 80. i 90. Gwarantuję, że przypomną wam się stare, dobre czasy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: To był rok 86. Ten numer pojawił się na festiwalu w Opolu. No i tak jak mówiłem, na niejednej imprezie na pewno. To ekipa Papa Dance, Nice Story. Już teraz na antenie Radia SK2. 24 minuty po 13.

Szona w Radiu SK2. Razem odkrywamy nową polską muzykę i zapamiętajcie to imię i nazwisko. To będzie gwiazda. To jest wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Ola Kendra. Bój się Boga, dziewczyno.

0: Polu, a teraz podbija antenę Radia SK2 Ola Kendra. To są właśnie najlepsze polskie hity. Jeśli ten numer wam się podoba, no to wspierajcie Olę. Głosujcie na ten numer w gorącej polskiej 20 Radia SK2. A tymczasem zaczyna nam się kolejny upalny tydzień, a na gorące dni najlepszy jest on, pewien okrągły jegomość. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień arbuza i naukowcy mówią, że warto go jeść w upalne dni, bo tak, wspomaga krążenie, ma dużo błonnika, magnezu, potasu, witaminy C i A. Podobno arbuz też zmniejsza ryzyko raka, demencji, przedwczesnego starzenia, nawadnia i przy tym wszystkim ma jeszcze mało kalorii, no prawdziwy kulinarny ideał. A ja słyszałem, słuchajcie, że podobno jak jeszcze ktoś nam z tego arbuza pestki usunie i w kosteczkę pokroi, to działa najlepiej.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany

0: gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Jeśli lubicie najlepsze polskie hity, to jesteście w bardzo dobrym miejscu, bo my nie tylko te najlepsze polskie hity gramy, ale załatwiamy wam bilety na imprezy, gdzie można te najlepsze polskie hity usłyszeć na żywo. Już teraz mam dla was podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie. Jeśli chcecie je zgarnąć, to zostańcie ze mną, zaraz wam powiem co i jak.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
10: Na drogach Stalowej Woli jest spokojnie, ruch niewielki, ale warto zachować czujność, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. W późniejszych godzinach dnia temperatura osiągnie 30 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem termometry pokażą 31 stopni, a jutro możemy się spodziewać jeszcze cieplejszego dnia z maksymalną temperaturą do 36 kresek. Na środę prognozowane są 40 stopni i nadal dużo słońca.
11: Czternasta, Michał Skolimowski, zapraszam. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski po incydencie z rakietą. W czwartek w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk, ale nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorajski, to tam w miejscowości Ternawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski będzie domagał się wyjaśnień od starostów.
12: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
11: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. W większości przypadków przyczyną zgonu było utonięcie. Agencja EFE poinformowała, że ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych na terenie eksklawy. No i ruszyli. W Gdyni wystartowała 83. edycja kolarskiego Tour de Pologne. Metą pierwszego etapu będzie Koszalin. Tam wyścig powraca po 25 latach.
13: Mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata.
11: Mówi współorganizator wyścigu Czesław Lang. Peleton kolarzy wjedzie do Koszalina po godzinie 16.
0: A wy też możecie wjechać na męskie granie w Krakowie. Już teraz mam dla was podwójne zaproszenie na tę imprezę, która w najbliższy piątek i sobotę. Jeśli chcecie się tam wybrać, to dawajcie znać z kim i dlaczego. Przekonujcie mnie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. No i oczywiście wam gram. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Razem rozluźniamy gdzieś w cieniu, w klimatyzowanym pomieszczeniu, w upalne wakacyjne popołudnie. Monika Brodka w Radiu SK2. Mamy najlepsze polskie hity i bilety na najlepsze imprezki tego lata. Razem ze mną teraz Iga. Cześć, Iga.
1: Cześć, cześć.
0: Iga już kiedyś była na męskim graniu, ale chce na męskie granie wrócić. Dlaczego?
1: Bardzo chcę. To jest niesamowite przeżycie, niezapomniane wspomnienia i atmosfera, jaka tam panuje, jest no, nie do powtórzenia.
0: Wszyscy dookoła skaczą, wszyscy uśmiechnięci, jeszcze gwiazdy na scenie. Między innymi autorzy hymnów tegorocznej trasy Zalia, Igor Herbut, Vito Bambino. Ale słuchaj, w głosówce na Messengerze SK2 zdradziłaś, że to już dzieci na świecie są. To co ty z tymi dziećmi zrobisz, żeby pójść na imprezę?
1: No właśnie, bardzo chętnie zadzwonię do rodziców i powiem im, że ich też czeka niezapomniany weekend z wnukami.
0: Cudowno, oni na pewno nie mogą się doczekać, ale będzie super. Będą musieli im ugotować, zająć się nimi, jakieś zajęcia im wakacyjne zrobić, no coś pięknego.
1: Przecież
0: po prostu.
1: Przecież to sama przyjemność.
0: No oczywiście, że tak. A mąż lubi imprezki?
1: Bardzo, bardzo.
0: Czyli przekonywać nie będziesz musiała, zwłaszcza jak powiesz, słuchaj, mam za darmo takie bilety fajne. Iga,
1: dokładnie.
0: Bo właśnie teraz od SK2 lecą do ciebie dwa zaproszenia na męskie granie w Krakowie w najbliższy weekend.
1: Super, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: To dobrej zabawy życzę, trzymaj się i mam nadzieję, że rodzice albo przynajmniej teściowie się zgodzą, żeby te dzieci przyjąć na weekend.
1: Myślę, że teraz to już na pewno.
0: No tak. Trzymaj się, cześć.
1: Super, dzięki, cześć. SK2.

0: numer Ona zna się na robieniu hiciorów. Było Naiwna ja, była Oj dziewczyno, a teraz Co mi tam. Gramy już teraz.
1: SK2. Może mam wszystko, a

Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, poznaliśmy numer jeden, najpiękniejszą kobietę w Polsce. Wczoraj odbył się finał Miss Polski. No i tą najpiękniejszą została Wiktoria Ptak, 28-latka, która pochodzi z Supraśla na Podlasiu. Czytam, że jest teraz studentką

Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, poznaliśmy numer jeden, najpiękniejszą kobietę w Polsce. Wczoraj odbył się finał Miss Polski. No i tą najpiękniejszą została Wiktoria Ptak, 28-latka, która pochodzi z Supraśla na Podlasiu. Czytam, że jest teraz studentką

0: problemy z krążeniem u panów.
1: SK2.
0: A tak poza tym to przypominam, że Polska jest najfajniejsza, polskie kobiety są najpiękniejsze i taka miss to jest w prawie każdym polskim domu.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
0: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
10: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
12: Janku, kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie. W Podkarpackiem możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz? Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie. I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
17: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
16: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
17: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
16: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online, wędrówka.

0: tania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Oskar Cyms w Radiu SK2. A teraz wyobraźcie sobie, że wyjeżdżacie na wakacje do polskiego Miami, tak się o tym mówi, do Sopotu i nocujecie w luksusowym hotelu przy samej plaży. I to w takim hotelu, w którym nocują też wielkie gwiazdy. My wam to możemy załatwić. Radio SK2 w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Za chwilę Kamil Kowalski przejmuje stery i do kogoś z was w tej sprawie zadzwoni. Zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody.

0: naturalnej muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na ulicach Stalowej Woli, szczególnie na ofiar Katynia, ruch jest teraz gęstszy w stronę stacji kolejowej. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo mogą stracić kilka minut. Co z pogodą? Popołudnie przyniesie nam prawdziwy upał. Temperatura skoczy do 32 kresek, a słońce będzie świecić pełną parą. Wieczorem upały nie odpuszczą, a jutro spodziewajcie się jeszcze cieplejszego dnia z temperaturą do 36 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
6: Michał Skolimowski, zapraszam. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
7: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
8: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
7: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
6: Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiedział to prezydent Warszawy. Po aferze wokół lekarza byłego radnego Koalicji Obywatelskiej odpolitycznione miały zostać też zarządy i rady nadzorcze miejskich spółek. Są już pierwsze decyzje i dane. W zarządach spółek było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 osób w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska. Można zdobyć nowe umiejętności i zarobić. Na Lubelszczyźnie rusza druga edycja projektu Wakacje z WOT. Szkolenie rozpocznie się 4 września, ale już można się zgłaszać.
9: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki.
6: Mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej.
10: Ale mnie dzisiaj fajna sprawa spotkała w drodze do radia. Mianowicie, myślałem, że mam niegazowaną, a tutaj jak otworzyłem po prostu i wyjąłem wcześniej z plecaka, to się nieźle orzeźwiłem. Chodzi o wodę. Miałeś tak kiedyś?
11: Kiedyś może się zdarzyło.
10: Wstrząśnięty, niemieszany. Mamy dla was hotel w zabawie. Polska jest najfajniejsza, jak z filmu o Jamesie Bondzie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Perfekt z Grzegorzem Markowskim, teraz z Łukaszem Drapałą, a teraz
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: Zaczynamy w tym tygodniu pierwszą rundę naszej zabawy, której finał dopiero w najbliższy piątek. I Łukasz go dla was, Duńczyk, przeprowadzi.
3: Ale
0: który
3: za
0: jest
3: to
0: ze mną.
3: Jaki finał? Finałem będzie pobyt w takim luksusowym hotelu.
0: I tam będzie miał okazję spędzić czas, nie wiem jeszcze z kim, jeżeli mu się to oczywiście uda, Mateusz, który jest z nami. Cześć, Mati!
4: Witam, witam.
0: Cześć, Mateusz. Jak tam u ciebie wygląda pogoda? Opowiadaj. Gorąco, zimno?
4: Ciepło, 31 na ten moment.
0: Wow, to już mam dla ciebie świetną informację. W takim razie mam dla ciebie nagrodę gwarantowaną w naszej zabawie. Zestaw kosmetyków na ten upalny dzień. Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe jeszcze na takie słoneczne wakacje u ciebie. To jest nagroda gwarantowana, która już jest twoja, okej? Okay?
4: Super.
0: Taki zestaw też, Mateusz, będziesz mógł wrzucić do walizki, jeżeli ci się uda zostać numerem 1 naszej zabawy, która dzisiaj startuje, bo w tym tygodniu walczysz o weekendowy, wakacyjny pobyt w samym sercu Sopotu. Wiesz już gdzie? Słuchałeś nas dokładnie, gdzie możesz jechać?
4: No tutaj Grand Hotel, dobrze słyszałem?
0: Bardzo dobrze słyszałeś, tak. To jest właśnie ten hotel, gdzie śpią same gwiazdy, taki z czerwonymi dachówkami niedaleko sopockiego molo. Nawet bliziutko, rzutka, beretem się mówi. Ale słuchaj, zanim tam pojedziesz, no to musisz przebrnąć do samego końca, czyli do aż piątku, z jak największą liczbą

0: poprawnych odpowiedzi, na które już za chwilę będziesz udzielał odpowiedzi tak lub nie. Cel jest taki, abyś w 20 sekund odpowiedział poprawnie, najlepiej na wszystkie pytania związane z Polską, które ja będę dla ciebie czytał. A ty masz opcję dwie możliwości udzielenia odpowiedzi na moje pytania, tak lub nie. No i im więcej poprawnych odpowiedzi udzielisz, tym większa szansa na nagrodę główną, czyli pobyt w hotelu, który stawia SK2. Czy wszystko się zgadza, czy wszystko rozumiesz, Mateusz?
1: Tak jest, wszystko się zgadza.
0: No dobra, to zegar ruszy, jak ja skończę czytać pierwsze pytanie. Zaczynamy?
1: Zaczynamy.
0: Czy borówka amerykańska rośnie dziko w polskich lasach?
1: Nie.
0: Czy bociany wylatują przed zimą z Polski?
1: Tak.
0: Czy przez Polskę płynie rzeka Grypa?
1: Nie.
0: Czy pierniki są symbolem Torunia?
1: Tak.
0: Czy w zespole Perfekt nadal śpiewa Grzegorz Markowski?
1: Tak.
0: Czy w Polsce jest obowiązek zdania matury?
1: Nie.
0: Czy ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski?
1: Tak.
0: Czy budynek Sejmu mieści się przy ulicy Miejskiej?
1: Tak.
0: Czy rzeka Wisła płynie przez Wrocław?
1: Nie.
0: No dobra.
2: Chyba zaliczamy to ostatnie.
0: Ostatnie zaliczamy pytanie, jak najbardziej. Zgadzam się tutaj. Moja komisja konkursowa, która stawiała przy pytaniach plusiki i minusiki, czyli Łukasz Zduńczyk, teraz poinformuje cię, Mateusz.
2: Uwaga.
0: Podliczy.
2: Liczymy razem.
0: No.
2: Liczę plusiki teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem poprawnych odpowiedzi. Dwie niepoprawne. Odpowiedziałeś,
0: dobra.
2: Zadaliśmy 9 pytań, czyli 7 poprawnych, 2 niepoprawne.
0: Dobra, na które pytania źle odpowiedział?
2: Czy w zespole Perfekt nadal śpiewa Grzegorz Markowski?
0: A to nie,
2: nie śpiewa.
0: Teraz Łukasz Drapała, tak.
2: I drugie było, Sejm jest na ulicy Wiejskiej, a nie Miejskiej.
0: To takie podchwytliwe. Tak czy inaczej, Mateusz, mam dla ciebie świetną wiadomość. Jesteś liderem naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza, bo dzisiaj dopiero startuje jej kolejna runda. Tak jest, 7 poprawnych, 2 złe, no i trzymam kciuki, aby do piątku nikt się nie zrzucił z tronu.
3: SK2. Polska jest najfajniejsza.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.

0: Ale wiesz co, ja tak patrzę na ciebie, to broda łączy cię z Krzysztofem Krawczykiem. Michał Skolimowski w Esce 2 już teraz. Najważniejsze newsy, skrót ich o 15.30.
1: Termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Cała Polska w alertach przed upałami. Synoptycy wydali też ostrzeżenia przed burzami. Te obowiązują w 6 województwach. Zagrzmi w pasie od Podlasia przez Mazowsze i Łódzkie aż po południowe regiony. 2 kółka i prawie 2 promile. Pijany rowerzysta jechał autostradą, a 4 w Katowicach. Zwrócił uwagę policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i ukarany mandatami za kierowanie pod wpływem, poruszanie się rowerem po autostradzie oraz niewłaściwy stan techniczny pojazdu. W sumie musi zapłacić 3000 zł. Dziecięcy handel lemoniadą z rządowymi wytycznymi. Główny Inspektorat Sanitarny przygotował zalecenia dotyczące sprzedaży produktów przygotowanych przez dzieci, w tym też owoców i domowych wypieków.
2: Chcieliśmy to w jakiś sposób uporządkować, co nie znaczy, że objęliśmy to

0: Inspektorat sanitarny przygotował zalecenia dotyczące sprzedaży produktów przygotowanych przez dzieci, w tym też owoców i domowych wypieków.
1: Chcieliśmy to w jakiś sposób uporządkować, co nie znaczy, że objęliśmy to

0: należy wzywać Straż Miejską czy Policję.
1: Mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Szczegółową listę wytycznych dotyczących sprzedaży dziecięcych wyrobów można znaleźć w internecie.
2: SK2. No to u nas zapraszam na taką orzeźwiającą herbatę z imbirem od Smolastego.

0: T-Love w SC2 hulamy przy najlepszych polskich hitach. Nie hula, za to z radości pewien 24-latek, czytam, stanie przed sądem, bo w terenie zabudowanym rozhulał swoją hulajnogę do 80 km na godzinę. Tyle pokazała policyjna suszarka.
1: SK2.
0: To jest ta hulajnoga, która z kopyta rwie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie!
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś
2: orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Tak można śpiewać, patrząc na te wszystkie wbite w piachy parasole na plaży. Marchewkowe pole rośnie wokół nas i Lady Punk w SC2. Panowie też spędzają czas nad polskim morzem, między innymi Sierpień. Dadzą nad Bałtykiem 2 koncerty w Kołobrzegu i w Szczecinie z okazji swoich 45. urodzin na scenie. A już za chwilę 16 i to co najważniejsze, Michał Skolimowski przekaże wam w newsach SK2.
1: Sponsorem programu jest producent

0: muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się z stąd, Ata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach Podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety Podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: I po reklamie.
11: W Stalowej Woli zapowiada się naprawdę gorące popołudnie. Termometry pokażą 30 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem upały sięgną nawet 38 stopni. Jutro nadal będzie słonecznie, z maksymalną temperaturą do 36 kresek. W środę spodziewajcie się jeszcze wyższych temperatur do 41 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
12: 16. Michał Skolimowski, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Dyżurna para polskich myśliwców przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, 60 km na północny zachód od Łeby. Poinformował przed chwilą w sieci szef MON-u. Nie doszło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Są zarzuty dla Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. 18-letniemu nożownikowi grozi dożywocie.
13: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
12: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranna 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca się nie znali. Duże problemy kierowców w Łódzkiem. S8 jest zablokowana w kierunku Warszawy po wypadku koło węzła Róża. Doszło tam do zderzenia osobówki z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, druga została ranna. Na miejscu działają służby, które starają się doprowadzić do rozładowania powstałego zatoru. Wyznaczono objazd drogą S14. Nie kąp się w stawach w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów spędzających wakacje w górach, żeby przestrzegali zasad.
14: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
12: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. Warto też pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale też jałowa, jeśli chodzi o minerały.
15: Nie kąpiemy się w stawach w Tatrach, choć może to jest dobre na stawy, ale mam coś lepszego.
16: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity. Polskie hity.
16: SK2. SK2.
15: Na rozruszanie stawów konik na biegunach. Pobujamy się trochę na nim razem z Urszulą za chwilę. Wpadnie też Jarząbek, który dojeżdża do nas swoim kombiakiem i zostawia ślady samej prawdy, która w SC2 po 16. A prawda jest też taka, że tylko tu w wakacje gramy najlepsze.

0: Dawid Kwiatkowski i aż się gotuje, jak woda w nagrzanym aucie. Artur Jarząbek ma dla was kolejną prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Wsiadacie w upalny dzień do auta, a tam na desce rozdzielczej albo w uchwycie czeka ona. Butelka wody, z której rano wzięliście tylko jednego małego łyka. Brzmi znajomo? No to mam dla was złą wiadomość. Pod żadnym pozorem jej nie pijcie. Naukowcy wzięli pod lupę zostawianie plastiku w rozgrzanym samochodzie i wnioski są bezwzględne. Kiedy wnętrze auta zamienia się w piekarnik i dobija do 60 stopni, struktura plastiku zaczyna puszczać. Do wody uwalniają się wtedy

chemiczne paskudstwa z formaldehydem na czele. Ale to tylko połowa problemu. Prawdziwa bomba biologiczna tyka z innego powodu. Wystarczy jeden poranny łyk, żeby do środka dostały się bakterie z naszych ust. W tym cieple ich liczba podwaja się co 20 minut. Po kilku godzinach w aucie taka woda ma w sobie więcej życia niż niejedno małe zoo. Co z tym zrobić? No, prosta sprawa. Kupujcie mniejsze butelki naraz, zapas woście w chłodniejszym bagażniku albo po prostu przesiądźcie się na bidony ze stali lub szkła. No chyba, że bardzo tęsknicie za urlopem chorobowym, wtedy ta kilkugodzinna plastikowa zupa z bąbelkami sprawdzi się idealnie.

0: Magda Fem, która fanek ma bardzo dużo w SC2, kąsające gitary jak te złote słońce w upał. I takie też ma dla was newsy. Michał Skolimowski, który w studiu. 16:30.
1: A zaczynamy od tragicznych informacji. Po wymianie ciosów za naszą wschodnią granicą co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację paliw w obwodzie Dniepropetrowskim na Ukrainie, przekazały lokalne władze. Z kolei władze rosyjskiego kraju krasnodarskiego poinformowały, że 6 osób zginęło w nocnym ukraińskim ataku na terminal morski w tym regionie. Europa płonie, kontynent zmaga się z falą upałów i gwałtownymi pożarami, m.in. w Grecji i Hiszpanii, a to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Urlop najbezpieczniej planować za pośrednictwem biura podróży, radzi ekspert do spraw turystyki Oskar Gwiazda.
2: Osoba, która nam sprzedaje wyjazd, osoba, która realizuje, czy firma, która realizuje dany wyjazd, jest odpowiedzialna zgodnie z ustawą o usługach turystycznych za nasze bezpieczeństwo za granicą.
1: Eksperci zalecają na bieżąco śledzić też oficjalne komunikaty organizatora wyjazdu oraz zalecenia publikowane przez MSZ. Zamiast parkingów, zielony deptak, fontanny i ławki, ulica Złota w ścisłym centrum Warszawy już otwarta po remoncie. Urzędnicy się chwalą, ale nie wszystkim mieszkańcom zmiany się podobają.
3: W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
4: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione, to jest zrobione na pokaz.
1: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą też zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.

Tu nie ma co wylewać łez ze śmiechu, ale tylko z radości. Manam, nie poganiaj mnie w SC2, nikt go nie poganiał, ale pokonał. Zrobił to. Gigantyczny sukces Polaka. Pan Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław, czytam. Ze Szwecji do plaży w Dziwinowie płynął przez Bałtyckie Morze przez 56 godzin. Przepłynął Bałtyk w pław jako pierwszy człowiek na całym świecie. To jest ten jedyny przypadek. Ten przypadek, gdy ktoś czuje się jak ryba w wodzie.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Estet Van, najlepsze hity na wakacje. Takie jak ten od Luny. Luna, czyli księżyc, ten wzejdzie dzisiaj w nocy dopiero po pierwszej, a już za chwilę 17. I najważniejsze newsy w Estet Van.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się z stąd Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
11: I po reklamie.
0: Wieczorem w Stalowej Woli będzie ciepło, bo temperatura sięgnie 28 kresek. Na niebie pojawi się tylko kilka chmur, więc można spodziewać się spokojnej pogody. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo termometry mogą pokazać aż 36 stopni, a słońce będzie świecić bez przeszkód. Na drogach w Stalowej Woli ruch jest większy na ulicy Popiełuszki i w okolicach Ronda przy Okulickiego. Kierowcy w kierunku stacji Stalowa Wola Centrum muszą uzbroić się w cierpliwość, bo jazda jest tam wolniejsza.
12: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. 375 osób we Francji zostało zatrzymanych w związku z pożarami. Prawie 150 z nich to osoby niepełnoletnie. 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część podpaleń to efekt celowych działań człowieka. Z pożarami walczy nie tylko Francja, ale też Hiszpania. Miejscowym ratownikom pomagają polscy strażacy. Do akcji w ramach unijnej pomocy skierowana została specjalna jednostka. Walkę z żywiołem utrudnia pagórkowaty teren i roślinność przypominająca burz, mówi dowódca polskich strażaków w Hiszpanii Jakub Psiczek.
13: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. To powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
12: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatura ma oscylować między 35 a 40 stopniami. Włoski kolarz Jonathan Milan, pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu. Pierwszy etap zdobył żółtą koszulkę. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety jako 12.
0: A ja przygotowałem dla Was nawet trochę więcej w tej godzinie niż 12 i to najlepszych polskich hitów. Coś, co sprawi, że robota, jeżeli w niej jesteście, albo nawet ta w domu, czyli zwyczajne obowiązki, będą szły jak po maśle, a wszystko na błysk z Dawidem Podsiadło oraz innymi artystami, którzy grają tutaj w SC2.

0: przed nami, Polakami, jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych. Czytam, że czeka nas całkowite zaćmienie Słońca. O, ale to dopiero za rok. 2 sierpnia 2027 ma nastąpić całkowite zaćmienie Słońca. A, to do tego czasu mówimy swojej drugiej połówce, że ona jest prawdziwą gwiazdą, słoneczkiem i zasłania nam cały świat.
1: SK2.

0: Akademii Pana Kleksa. Z serialu Rodzina Zastępcza grał tatę Jacka Kwiatkowskiego, albo był tym Diego, tygrysem z drugiej epoki lodowcowej. Zagrał naprawdę w dziesiątkach filmów, seriali, użyczył też głosu bohaterom tych kultowych animacji, ale też udowodnił, że ma muzyczny talent. Piotr Frączewski zachwycał też przecież jako wokalista w białym kimonie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Które tylko zarzucił na siebie raz. Nie pokazywał się w nim, bo za dużo w ogóle praktycznie nie koncertował, ale założył kimono raz do okładki tego singla. Bruce Lee, karate mistrz, wtedy też leciał w telewizji, a on chciał zrobić taki delikatny pastisz i mu się udało. W wehikule czasu z 1983 Franuś Kimono.

0: Nie.
1: Naprawiłem wehikuł czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Który dzisiaj przybliży nam postać, no któż go nie zna, znany i ceniony aktor Piotr Frączewski, Ambroży Kleks przecież, za

0: Ja to mam zapętlone w playliście w samochodzie, bo do tego, uwierzcie, wraca się do domu.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
9: I po reklamie.

Jeżeli lato byłoby muzyką, to właśnie tak by brzmiało. I tak brzmi od formacji Nieżywych Schabów w ST2 tylko na te wakacje najlepsze polskie hity i sprawdzone newsy, które punktualnie ma dla Was

0: częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: I po reklamie.
2: Trzy osoby ułaskawione przez prezydenta. Według nieoficjalnych jeszcze informacji to m.in. działacz opozycji w czasach PRL-u Adam Borowski, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotr Pyter, skazany 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Media spekulują, że trzecią ułaskawioną osobą może być Staruch, czyli Piotr Staruchowicz, nieformalny lider kibiców Legii Warszawa. Na razie nie ma decyzji, czy pod koniec wakacji rząd obniży ceny paliw. Trwają rozmowy z resortem finansów. Minister energii Miłosz Motyka.
3: Czego nie potrzeba ustawy? Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem Brochnym, też o tym rozmawialiśmy w pierwszym kroku, na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
2: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. W Tatrach przybyło kozic. Wiosną naliczono ich blisko 790, to o 46 więcej niż przed rokiem. Przyrodnicy zaobserwowali blisko 100 młodych osobników, co zdaniem TPN-u jest bardzo pozytywnym sygnałem.
4: No to w Tatrach mamy prawdziwy baby boom. Populacja kozic idzie i to ostro w górę. Hity z gór, hity również z najlepszej polskiej półki w SC2.

0: O tym hicie nie da się zapomnieć. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Na pewno goście zapamiętają to wesele, bo było na 400 osób, życzenia, prezenty, czarujący pierwszy taniec. Rafał Brzozowski, tak, powiedział tak, od soboty. Jest szczęśliwym mężem Heleny. No, Rafał Brzozowski, ten, który śpiewa hit Tak blisko.
1: SK2.
0: Teraz może powiedzieć, że już bliżej się nie da. Dużo radości nowożeńcom i miłości.

0: Artur Rojek, Daria Zawiałow w SC2 i to wcale nie jest dziwna sytuacja, bo oni już byli na scenie męskiego grania, śpiewali, a teraz czas, abyście wy poczuli tę wyjątkową atmosferę, ale przed sceną, bo w te wakacje w SC2 wysyłamy tam właśnie przed scenę męskiego grania najlepszych, czyli was, słuchaczy SK2, codziennie rozdajemy ze swojego kuferka podwójne karnety na jeden z najbardziej znanych festiwali w Polsce. Dzisiaj do Igi zadzwoniliśmy, ona zgarnęła podwójne zaproszenie, a gdzie Iga zadzwoniła? Z tą wiadomością?
1: No właśnie, bardzo chętnie zadzwonię do rodziców i powiem im, że ich też czeka niezapomniany weekend z wnukami.
0: O, jeśli chcecie spędzić taki muzyczny weekend, może i nawet z wnukami, jak Iga w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Słuchajcie uważnie, SK2 przez całe wakacje. SK2. Jutro świeżutki, nowiutki karnet do Krakowa. Może trafi do ciebie. A propos świeżości, nowość od BRO w SC2.

0: dobre, bo polskie. Takie dla was mamy hity i sztosy w SC2 na te wakacje. Tak samo polskie bardzo dobre produkty zalewają Filipiny, czytam, do Azji Południowo-Wschodniej. Mamy wysyłać nasze polskie jabłka, ale też pszenica, cebula i borówki amerykańskie?
1: SK2.
0: Nie no, ja rozumiem jagody.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel, Westę 2 i jej spokój, którego mam nadzieję, że w te wakacje macie aż potąd. Ale spokoju nie dajemy wam od najlepszych polskich hitów, do których wracamy za chwilę o 19.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz tylko pamę, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jan usiadł na bieszczadzkiej polanie, zamknął oczy i posłuchał natury. Już wiedział, że coś się zmieniło. Mówią, że natura leczy, uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
1: I po reklamie.
0: Chmur niewiele, ale miejscami, szczególnie tak na południu, widzę i w centrum, może coś tam przelotnie pokropić, w górach i na Opolszczyźnie nawet zagrzmi. Jedno się nie zmienia. Cały czas mamy lato i takie z prawdziwego zdarzenia. Termometry pokażą około 31 stopni w centrum kraju, na południu nawet 34, a my polskimi hitami jeszcze bardziej podkręcamy temperaturę.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: O tej porze festiwalowe gwiazdy łapiemy pełną energię przed kolejnymi koncertami z Dawidem Kwiatkowskim, Perfektem, Wiki Gaborikają na dzień dobry.

0: słowa z tytułu tej piosenki Manamu można śmiało powiedzieć do drugiej połówki, jak się z nią rozmawia przez telefon. Bez ciebie umieram. A propos telefonu...
1: Bartek, pozdrawiam tam moją dziewczynę Paulinę, rodziców, dziadków, babcie, kuzynów, wszystkie małe zwierzaki, żaby, kaczki, białe psy, czarne koty, no i oddziałowego. No, was też pozdrawiam.
0: To dla oddziałowego? Oddziała, czyli tak od serca. Porady na zdrady w SC2. Nie pytaj.

0: Time w SC2 i dobrze, że jesteście, bo teraz zabieram was w podróż.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Można pisać wiersze, można robić albumy ze zdjęciami albo śniadanie do łóżka. Czego to się przecież dla miłości nie zrobi? No, można też dla niej napisać piosenkę, jak to zrobił prawie 60 lat temu Marek Grechuta. Napisał dla swojej dziewczyny, Danuty, utwór, który stał się hitem. Tak jak hitem było to, że ta dziewczyna została żoną Marka Grechuty.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A która kobieta nie zakochałaby się w takiej obietnicy? Będzie.

0: jeden z najpoważniejszych, z ważnym przesłaniem społecznym, singli od zespołu Lor i Patryka Pietrzaka. Twój tata nie płakał.
1: SK2.
0: A jak już płakać, to tylko ze szczęścia i z dumy. Dumny jestem, bo za chwilę Sylwia Grzeszczak i pożyczony w SC2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. I przez całe lato obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2, 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.

0: lecą najlepsze polskie hity. Siódme Niebo Nienawiści, Lady Punk, West 2. A w kalendarzu, tak jeszcze spojrzałem, mamy Dzień Arbuza. Bardzo fajny, duży, zdrowy zresztą owoc. Najlepszy na takie upalne dni, bo nawadnia świetnie, ale też arbuz kojarzy się z pestkami. Mam nadzieję, że dla Was ten tydzień będzie pestką z Eską 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.

0: zdania, dworec forsom. Krążę na okrągło, jestem jak dworec forsom. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak dworec forsom. Oni czują samotność.

0: club au volant. On ne sait pas trop non-stop. Ej, tout to pogląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby strasić to co modne.

plany, co mnie wie, mówi językiem ciała. Mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała.